0: Viziu Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. 3, 4, go!
1: Rabiš auto samo za 1 euro. Avant to go.
2: Auto, koga rabiš?